anbehaleten, golpeseda tago lala, ansa bego kai, hogana iskene, hogana elese, yebe yaya tio, koya ego zogata da yose.